uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio. Súbeme la radio.